Edien obi yo. Bronya brand yo nyine friend to mamre. Edien obi yo. Siake. Edien ben obi ye. Bronya brand yo nyina we nkukwe. Edien obi yo. Siake.